Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

naša potreba okremoho podchodu do lemkivského dědictva. Lemkivská kultura, choc vyrastat z hirského i karpatského prostoru, to jej osnovom je okrema etnična i jazyková tradycja. Proto rišeno, što bude prihotovlene okreme z hološenja pošvačene lem spadkovanje lemkiv i što budu dvi stežky vpis lemkivského jazyka i vpis lemkivskoj kultury. Dalšim etapom byli sospilne konsultacji. Informacji o nich naprawleno do lemkivskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami nacjonalnego powszechnego spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkivską nacjonalność albo osnowania lemkivskiego w domaśnych kontaktach. Konsultacji odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy stryczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Dućwajfer była wybrana na przedstawniczku depozytariu, znaczy osób i spilnot, jakie zberihają, praktykują i peredają swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu juliu 2025 roku profesor Dućwajfer zwrnuła się do Kamila i Dominiky Federygił z prośbą skinczyty i skoordynuaty pracę nad wnioską. Z początku dumale, że będzie to dost krótka zadacza. Uporiadkuaty istniejące materiały, dopełnity formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i peresłaty dokumentacyju. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę lem o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawysko. W wniosku trzeba było określić hromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego obecność między innymi w oświecie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyce, teatry, nauce, w sospilnym życiu i codziennej komunikacji. Dokumentacja obejmowała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacji o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii, zgody na ich hosnowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje, prawiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszenia, które premiery z wielu zobranych najlepsze wskazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Dućwajfer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania, to, co jsme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyk, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty, iż to nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, predbaty, inaczej jak czeres spadkobrania. Niematerialne dziedzictwo je proto bardzo czynne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odobrało bilszist materialnego dziedzictwa, niematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania wniosku było dokazać, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nie lem śladem minułosty. Dalsze jest osnowany i przekazywany następnym pokoleniom. Funkcjonuje w rodynach, oświecie, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno podążania, praktykowania i peredawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberihają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zachorożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego budućność jest zagwarantowana. No to

jak wkazaty jazyk. Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na co dzień zajmuje się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwraca uwagę na lekką, ale znaczącą różnicę sytuacji. Przy pamiętniku lekko odpowiedzieć na zwidania, co trzeba sfotografować. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak można wskazać na fotografii. Koniec końcom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tabliciach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wskazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i przyjmowany z pilnotą za swój. Wpis jak efekt pracy całej gromady. Przygotowanie wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Dućwajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowyny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnogich osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej sospilności ta od organizacji Studiu na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta Lemkiwski Ensemble Piśni i Tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie do robok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowania języka w ciwi gromadi. Szto wpis oznacza dla buduczności języka. Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym mierzyć się lemkiwski język, nie kończyć też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich mrzeńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest przesutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej wzmocnić. Sesa perspektywa dozwala tchnelem picumułać do tepericzni osiągnienia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, lem jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowyny? Wpis lemkiwskiego na Dyrżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowyny nie oznacza, że język ma te nowe prawa, inne jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku, nie zmienia jego do teperyczniego zakonanego statusu, ani nie wywodzi dodatkowych praw o przyrość oświty, administracji czy prosto hosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiwskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska dyrżawa, wpisujący tot element na listu, hosnuje nazwę lemkiwski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiw. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiwski język funguje w dyrżawnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hmer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor wisty Petro Medwid. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy chudożnik i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się do kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Prieszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra.
Народив ся Валентин Козменко де Лінде 25 януара 1951 року в Київській області у тодішній Совєтській Україні. Театральну режію виштудував на Київській національній університеті театру, кіна і телевізії імені Івана Карпенка Карого. Абсолвував стаж в Московському театрі на Таганці, пак 2 роки робив режисера в Київському русском драматичному театрі імені Лесі Українки. Наслідно був 5 років режисером Київського академічного українського драматичного театру імені Івана Франка. Як режисер діяв і в Московському художественному академічному театрі. В 1990-х роках був умелецьким шефом Київського національного академічного молодого театру. В тим часі так само був педагогом на університеті Карпенка Карого, котрий сам був абсолвентом. У 1993 році читав лекції з системи Станіславського на університеті в Нью-Йорку. Потім, як ся перебрав жити на Словакію, як режисер співпрацював із ВЦ-театрами. П'єси, котрі з драматичними колективами наштудував, може було видіти в театрі Олександра Духновича, театрі Андрея Багара в Нітрі, це на сцені Йорік при Лалковим театрі в Кошичах. У функції шефа драматичного колективу був в тодішнім штатнім театрі в Кошичах, ДНС Народний театр Кошичі, і в театрі Йонаша Заборського в Пряшові. Із театром Олександра Духновича не був пов'язаний лише професіонально, але й приватно. Якраз в ним знайшов свою животну любов, із котрою ся побрали – акторку Людмилу Лукачикову, котра днес є умелецькою шефкою драматичного колективу в Русинському театрі. Їх син Кристіан продовжує в слідах няня, а так само уж співпрацював як гощуючий режисер із Пряшівським театром Олександра Духновича. На Словакії, котрий гражданом був Козменко де Лінде од 2002 року, так само займався і педагогічною діяльністю. В 2008 році закінчив докторантські студії в научній спеціалізації «Теорія і історія театру» і оборонив дизертачну роботу під назвою «Рехабілітація системи Станіславського». І підчас живота на Словакії вертався на Україну і був кликаний на співпрацю в різних українських театрах. За свою роботу був оцінений декілька нагородами на Україні, але й в Польщі. Вічна я пам'ят. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LEM.FM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

出去。

0: Komar kosi.
1: Komar kosi.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzej
6: byk premieruje.
7: Rad by drużbą
8: byty.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

jakim prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšem s parochom, do mňa daleko bolo, iné hodením sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byti na bohosluženju. Im si zrobil veliju sam. Sam im si zrobil. Što si tam, jaki su bobarki im nalipil, fizovu zvaril i tak dalje. Sam do sebe im varil. Veseli svijet. Vio jes da koli veliju sam, dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Wytajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku z osleską. Gwarił jest odczynasz choć raz nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją słuchającą.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Pačisná hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem, w Lem FM.

My, słuchaczy, to Dziewczyna Myła, Krystyna Sołowi, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Patrzysna Chodyna, nasze druhe żyłe wysyłania na antenie Radia LMF, Radia Rusko i Burce z Gorlic. Witam Was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Zaczynamy z Merazom od 9.15 do 10.45. Osin. I czemu ja nie mam idę osin w śpiłankach? Zaraz poladamy idę osin. Teper mi przyszło na myśl, że pracę. My mamy takie kras śpiłanki na osin. Poladam, dodam i zaprezentuję. A teper feng shui i czaj. No, czaj to też jest dobra dumka. Czaj, herbata, kawa. Wszystko, co od rana rozgryje po studenie nocy.

9 minut po godině 6 ráno, než jest, jest 22, jsou to 22 minuty po godině 9 ráno a 9 minut po godině 6 ráno stalo slunce, schováča o 18 i 52 i z 52 minutami. Svitate začalo o 5.34, zmerkate bude już 5.08. Schyt miesiąca dopiero przed nami, to 18 minut po godzinie 10, a zachód zaobserwujemy 28 minut po godzinie 19. A dnes mamy poniedziałek, to już było wypowiedziane, poniedziałek 14 września septembra. 2023 roku, 257 dni, toho, że przed nami 108 dni, 108 dni i miesiąc nam grubije, najbliższa pełnia za 12 dni, na razie jest jasny na 13%, do osinnej równonoczy jeszcze 9 dni. No to osin mam, naszłam, załadowałam, dodałam osin. Idę osin, wesna.

Już piszę też, że już czuję to osin. To jedny. Z drugiej strony piszę też, że małe wakacyjne pidlaszy. Zawydymy, hej, i jeszcze, że maje byty pochoda. A jaka maje byty pochoda? No to już spiszu. Spiszu powistysz, to tam donosec Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No maje byty to taki dosyć zachmareny den, dopiero po południu na zachodzie drżawy morz spodziewać się większych projaśnień. Miściam może polewaty. W czerwonych dniach zmienna będzie to ta pogoda, na peremin chmary i słońce. Maksymalna temperatura około 20 gradusów Celsjusza wynosi do 10. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, przeważająca obszar Europy znajduje się w obszarze wlejania szerokiego wyżu z centra nad południowymi Niemcami niżej. Z nad Islandii, Moria, Barenca i wschodniej Ukrainy formują pochodu lem na północno-zachodnich kińciach i poczasty na wschodzie, ta w centrum kontynentu. Polska jest w zasiachu nyżu. W strefie też układu frontów atmosferycznych, jakie przemieszczają się z zachodu na wschód. Zachód drżawy jest pod wlejaniem wyżu z nad Niemiec i napływa polarna morska masa powietrza. W poniedziałek chmar duże, po południu na zachodzie drżawy większe przejaśnienia, lokalne rozpochodzenia. Miściamy krótkoczasowej deszcz na południu, może laty nawet do 10 mm. Maksymalna temperatura od 18 do 20 gradusów Celsjusza, kustodniejsza nad morzem 16, w podgórskich obszarach Karpat do 15 gradusów. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Tysk mniejsze owoce wsiady koło 1020 hektopaskaly. Z ostrzeżeń meteorologicznych to na szczęście nie jest nic, a kiedy idę o hydrologiczny, to tak jak i w tamtym tygodniu, tu mapa się właściwie nie zmienia. 3/4 tej mapy, tak bym to na skoro estymowała, pomalowana na mocno sywy kolor, a to oznacza hydrologiczną suszę. I tu właściwie tak byśmy oddzielili 1/3 w góry, tak kreską Polszczy, to tam jest białe, niepomalowane, a wszystko poniżej jest pomalowane z małą taką, relatywnie małą dirą w obszary Kalisza, czy tam Konina, tam susza, suszy na je. No, pewnie rozkoszu, kiedy do kilki z wody tyżni, ale nie ostrzeżenia hydrologiczne dla tamtej obszary. I co jeszcze, deseby się by mi biomet tu przydał, a co se ho na morzu ho najty, to już na wódę. Bez biometu. Pizrimy jeszcze to w nocy. W nocy wielkie zachmarzenia z większymi projaśnieniami i postępującymi od zachodu ku centrum rozpochodzeniami. Miściamy na schodzie może kos polewaty. Miściamy też silne chmury. W drugiej połowie też takie lokalne chmury ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatury w nocy od 7 do 10 na zachodzie, do 10-13 na wschodzie, teplisze nad morzem około 14. I w kotlinach sudeckich, pieszczackich, karpackich, no już 6. Tak, 6. Nie gadam, że już niedługo będę miał drapaty. Ale może tak psychicznie najdotera to nas to ta informacja, że tak może być. Tu mam teper po czerzi w mojej playliści na teper Światosława Wakarczuka. Melancholijna piśnia.

Ach, jeszcze mecze posłuchamy, damy sobie jedną śpiłanku i wymienimy dynesznych imennych od nas Simeona, Marty, Aitala, Mona, Kalista, Ewoda, Hermogena i Jozuoho. No to wszystko mam, wszystko dobrego.

Fajne mam posłowycie. Słuchajcie, tatu. Nohy nosiat, ruky roblat, a hołoła kormet. Inczet, iż nahamy. Nohy kaliczet, a skierni na patyku nosyt. Czy tak czasem same nie robimy? Nohy kaliczet, a skierni na patyku nosyt. Nohy nosiat, ruky roblat, a hołoła kormet. I jeszcze dwa mam dla was. Oko wydyt daleko, a rozum jeszcze dali. I poślednie. Najbardziej się mi lubi z tych wszystkich czterech na dnes. Odkładanej jeno syr dobrej.

I my drodzy, perechodzimy do kulturnego kalendarza i zazeramy sobie na początek do regionu. Tam 32 hucelskie dni. W najbliższy weekend od 18 do 20 września, septembra w piatnyciu czempionat Polszczy kony hucelskiej rasy w planie kondycyjna odcina i kondycyjna próba i hodulana odcina, a na następny dzień będą zmagania, będą przechodyty przez stężku jedno drugo, będą też zmagania w położeniu, a na wieczór dyskoteka, zabawa znaczycie. W niedzielu zaplanowane dalsze zmagania, dalsze konkursy. Tym razem, ale w to ten zaplanowali konkursy skoki przez szkody w dwóch kategoriach do 50 czy 60 na wieczór, choć mam okulary centymetrów i do 80. Dalsza część zawodził w położeniu. Blok pokazju, tak że to też atrakcyjne. I zakończenia zmagań, ogłoszenia rezultatów i finał kupowania konia w miszku. Każdy, kto kupi los, może wyjechaty z regionu z Huculą. I prezydent będą prowadzić też na scenie różne artystyczne występy regionalnych ansambliów i też będą prowadzić zmagania strażackich drużyn. To regietiu, piątnica, sobota, niedziela. 19 w sobotu w Hołysowi, w informacji turystycznej w Starej Remisi Hołysowi odbudę się wernisaż o godzinie 16 akwareli z Beskidu, wernisaż akwareli Daniela Szczerby. Daniel Szczerba znany już jest ze swojej kryski, ze swoich delikatnych kolorów, oszczędnej kryski i krajowidów, w których jest miejsce i dla hir, i dla tyszy, jak opisują jego twórczy organizatory. To tu wystał, będę może obserwaty od 20 września do 13 listopada, a wernisaż 19 to jeszcze przypominam. Raz, idziemy dalej, przenosimy się do Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. Tam w Galerii Współczesnej Sztuki BWA Sokiu wystała nieprerywane albo przerywane elementy, sużety. To wybór wyjątkowych tkanin artystok połotna znanych z polskiej szkoły tkaniny i współczesnych produżowatelok tej tradycji. W czas odkrycia wystawy będę posiadała na temu sztuki tkaniny z artystkami, jakie prezentują swoje roboty na wystawie, a to Małgorzata Markiewicz, Marta Niedbał, Eliza Proszczuk. Będą też prezentne specjalistki, jakie zajmują się tkaniną, Marta Kowalewska i jak główna kuratorka Centralnego Muzeum Włokonnictwa, nie wiem, jak to prewest po naszemu, w Łodzi i Katarzyna Jasiołek, autorka książki Tkanyna, sztuka i remesło. A inczy jeszcze artystki, jakich roboty będą wskazywane, to uwaga, Magdalena Abakanowicz i tu zawdzięki Fundacji Marta Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego, Emilii Bohdziewicz, Joanny Hasior i tu też zawdzięki większość kilku z tych osób, możliwe byłoby pożyczenia robić to artystkę. Jolanta Owicko i Urszuli Plewkę-Schmidt, Małgorzata Markiewicz, Martyn Niedbał, Małgorzaty Mirgtas i Elizy Proszczuk. To ta wystawa nie ma informacji do kolei jest do obzerania, a to pewno koło misiacia, za to trzeba jednak sobie zaplanować wyjazd do Sandra, żeby nie wtekła taka wystała tak blisko nas. Wernisaż 18, znaczy cię w piatniciu o godzinie 18. I idziemy dalej, ale nie przenosimy, znaczy nie zmieniamy instytucji kultury, ale zmieniamy obszar. Małopolski Centrum Kultury Sokiu prosi na wykład 15, znaczy cię zaran o 18.30. Jak raz w budynku Małopolskiego Centra Kultury Sokiu wykład
wykład profesora Ireneusza Wyrwy. Będę opowiadać o Feliksie Nowowiejskim, wirtuosi organiu, kompozytorii i improwizatorii. Prelekcją będę westy wydatny badacz, organista i znawca temy. Jest specjalistą w obszarze toho, jak zbudowane są organy, jest badaczą i popularyzatorem organowej muzyki. Jest też Ireneusz Wyrwa, profesorem muzycznego Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatą międzydrzawnych muzycznych konkursów, w tym drugiego międzynarodowego organowego konkursu imienia Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jak solista i kameralista aktywno koncertuje w Polsce za granicą, występuje też z towarzyszenią renomowanych symfonicznych orkiestr, prezentujący wirtuozjowskie twory z ozłamu 19. i 20. stuleciu. Na swoim koncie ma i płytowe produkcje, archiwalne nagrania. Opublikował też przed rokami obszerną monografię poświęconą twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Jest autorem koncepcji nowych konstruowanych instrumentów konstruowanych przez dzierżawne i zagraniczne warsztaty. Od 2014 roku wykłada gru na organach na Muzycznym Uniwersytecie w Warszawie. Tam też jest kierownikiem katedry kostelnej muzyki i to nelem, że będzie prelekcja tego profesora. To przypomnę zaran o 18.30, ale też i koncert. I też zaran, ale już o 19.00 godzinie w innym miejscu, w kosteli Świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Także Ireneusz Wyrwa ciła zaranicznie popołudnie i wieczór. Budę się prezentował sandecki i nelem publici. Na następny dzień, 16 w środę wersnia o 19, dalszy koncert, recital organowy Franza Józefa Stoibera. To jest improwizator, pedagog, kompozytor, niemiecki artysta, wysokoszkolony, jaki edukował się w Ratisbonie, w Stuttgardzie, w Widny, Velotoho. Koncertuje uzgadniający w programach organową improwizacją. Realizuje płytowe nagrania, występuje też jak hostynny wykładowca. Jest kompozytorem maryńczyma dewiatioch ordynarium bohosłużeń i autorem publikacji z obszary kostelnej i organowej muzyki. Ale to jeszcze na koniec, kiedy do organową muzyku, bo jeszcze na następny dzień, na czerwowy dzień, 17 w czwartek o 19 w kosteli Świętego Ducha w Nowym Sączu koncert improwizacji, organowych improwizacji w wykonaniu doktora Damiana Skowrońskiego. Jest adiunktem Muzycznego Uniwersytetu w Warszawie, który ten uniwersytet skończył z wyróżnieniem. Jest improwizatorem i kostelnym muzyką, laureatem Hołownej Nagrody na konkursie improwizacji w ramach 11. Międzynarodowego Organowego Konkursu imienia Jana Pietersona z Felnika w Gdańsku i też laureatom dalszych konkursów. Od 2017 roku wykłada organową improwizacyjną i liturgiczny akompaniament na wydzieli kostelnej muzyki warszawskiej muzycznej uczelni. W 2022 roku obronę z wyróżnieniem doktorską rozprawę pod nagłówką liturgiczny akompaniament i organowa improwizacja jak seretkę artystycznego wyrazu kostelnego muzyka. I idziemy dalej. Jeszcze jem wynaszła, że idziemy do Krynicy i tam idziemy na wernisaż wystawy pod nagłówką Kadry autorstwa Roberta Cieślaka. I to ta wystawa swoje miejsce naszła w Galerii Sztuki Siedlisko. To jest galeria, jaka znajduje w budynku Kina Jaworyna 2. Wernisaż w piątniu 18 o 16 godzinie wstupne darmo. A o chwilku o inczy jeszcze imprezie, jaka w najbliższy weekend blisko nas,
a żytów nas, lemkiuska twórczosin.

jaka by de była, to ta nasza hirska zemlyczka, choć kameny stale nasza, bliska sercu jak maty. Ona nas kormy ohriła, ta poprytim, kole mudro gastujesz, odpłaczać się tej, to dobry. To słowa Teodora Kuziaka, jak raz tomu artysty, ti wydatni osobowosty artyści, pysmennikowy, malariowy, poświęcona jest 34. Lemkiwska twórcza osin, jaku od tych 34 roku organizuje Stowarzyszenia Lemkiw i to lehko też zahadatych, to lem świadekole stritu stworczystiu Teodora Kuziaka, to znaczy, że to jest znany Bortnianin, hordy Bortnianin był i jak raz pierwszy dzień lemkiwskiej twórczej oseny bude prochodyty Bortnym w rodynnym seli toho twórci w selskiej świetleci. Także to zapisujte koneczni sobie tisz i hodynu Bortnym początek o godzinie 17. Tam zaprezentują cię twórci słowa z Polski i z Słowacji, a w muzyczni czasty wystupit ansambl Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marilową. A w drugi dzień imprezy przenosimy się jak tradycyjnie do Ruskiej Bursy. W Bursi w niedzielu początek o godzinie 16. I tu po prezentacji artystów słowa wystąpi Narodna Kapela Roberta Harczara. Także to zryżny ciłany program, kiedy idę o to te dwa dny. Budte i w jeden, i w drugi dzień ich Bortnym, ich Bursi. I jeszcze dodam, że budę wkazanych też parunacet obraził Teodora Kuziaka w Bortnym. Czy nam się to powiedzie w Bursi, to jeszcze te znamy, ale na pewno w Bortnym będę te widzieć twórczysty Kuziaka. Nie może was braknuty, szczero serdecznie w imię organizatorium zapraszam. Sobota, niedziela, Bortne, godzina 17 w sobotu, Bursa w niedzielu, godzina 16. 34. Lemkiwska twórcza osin poświęcona sotni rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka.

дві марки, два матеріали. І вете, як 180 років історії, ремесла, Коросно і керамічні заклади Болеславець поучили сили і створили колекцію, в котрій коросіанське шкло, це значить аж те, що маємо на витягнення руки, стрічаться з характеристичним кераміком з Нижнього Шлеська. Значить, теж те, що маємо. Właściwie na wyciągnięcia ruky ich to nie ma, albo nie zna keramiki, charakterystycznej keramiki w kropoczkach, a teraz już jest ciała masa innych wzorów. Pierwsze elementy projektu są jak raz prezentowane na międzynarodowej publiki w czas Moisson Objet w Paryżu. Takoj stricze, ta dwóch tak rozpoznawalnych tradycji remesła w Polsce, no jeszcze nie było, Korosno i Bolesławec, zaczęli spilny projekt, którego punktem wychodu stało się to, żeby zostały te dwa materiały silno związane z historią wzjernictwa w Polsce, szkło i keramika. Markę na razie tak po kuściogłem odkrywają od karty z opublikowanych materiałów. Możemy przybyłać wnioskować, że kolekcja jest podumana jak pouczynia szkła Korosno z keramiką Bolesławiec w przedmiotach, które

dekoracyjna keramika zrobiona, zdoblona, wykonana, zdoblona uczni, ale zamiast lmsi chaty do archiwalnych motywów, marki próbują to zrobić spilny język współczesnego gracia na stylu. Jednym z pierwszych przystankiów tego projektu jest Paryż. Tam roboty Bolesławcia i Krosna prezentowane są w ramkach pokazu, jak no, kinczat się już prochodzi w Paryżu od 10 do 14 września. Na tej prezentacji w Paryżu prysutnych jest blisko 1700 marok, 49 derżaw, a organizatory pozycjonują to tu podiu na styku współczesnego wzornictwa, innowacji i biznesu. Obieg projektu Krosno i Bolesławec, polska huta, wkazuje w Paryżu też nową kolekcję sommelierskich pochariów i generację kryształowego szkła bez ocelowego. Stonisieńkami ścinkami, jakie formułane mechanicznie i odporne na wysokie temperatury. Za współpracą prezentowaną w Paryżu stoją marki, jakie historii rozwijały się w dwóch ważnych osередkach remesła. Krosno produkuje szkło od 1923 roku. Firma Furt zachowuje ruczną produkcję, ale rozwija też i mechaniczne formułania i nowe technologie. Na ten moment jej produkty trafiają na wece jak 80 rynków. Za skramiczne zakłady Bolesławec, diut od 1946 roku, toho roku praznują 80 litia. Firma określa się jak najstarszy powojenny producent bolesławieckiej keramiki, jeden z największych producentów ruczni formułanej, ruczni zdoblenej keramiki na stylu. Jednym z jej tych charakternych znaków staje tradycyjna technika stemplowania. I jak raz też za to zostawienie obok marok ma znaczenia, które wychodzą poza czerwową produktową premieru, to stricza dwóch różnych hołuzy polskiego remesła, jak Peres desiadlicia budowali swój wzierniczy język, dnes hladają też miścia dla miścia w współczesnym segmencie designu interioru, czyli przykraszenia tego, co mamy w Seredyni chyży. Współpraca z Bolesławcią pojawiła się w osobliwym, ciekawym momencie dla Krosna, bo firma odkryto komunikuje zmianę sposobu, w jaki chce funkcjonować na rynku. Przez dekady, dziesięciolecia, znaczący czas produkcji Krosna trafiała za granicę też pod innymi markami. Teraz Krosno chce mocniejsze budować rozpoznawalność swojej nazwy w Polsce i za granicą. I rozwijać też podaż hurtową ofertę dla gastronomicy, taką jak dla każdej gazdiłki, dla każdej chyży, a paryskie torchy to forma, sposób na stryczu skupciamy z wielu zagranicznych rynków. No i w tym kontekście kolekcja z Bolesławcią ma też biznesowy wymiar. A dla zakładów keramicznych Bolesławiec projekt z Krosną to za czerwowej premier otwierania się tradycyjnego wzornictwa na nowe konteksty. W 2023 roku Bolesławiec stworzył limitowaną kolekcję z reserved, obnymającą i keramiku, i wyposażenia chyży, i obleczenia inspirowane maryńczyma charakternymi dla Bolesławcia motywami. A tego roku Bolesławiec współpracuje z Coca-Colą przy limitowaniu serii keramiki, w której

Klasyczne wzornictwo Bolesławcia jest został Lenę z identyfikacją, tą graficzną identyfikacją globalnej marki napytki. Wygląda to intrygująco. Coca-Cola na mysoczyć na tanierykach i na horniatkach w połączeniu z tym bolesławeckim wzorem. Kiedy chcecie, to paraszluwam to te znymki do obserania. Czerwony wzór, negranatowy z Coca-Colą. A z korosną ze szkłą Bolesławiec zostaje wierny swemu tomu charakternemu, też kolorowy, takomu głębokomu, syniomu

Zwiedzenia, kiełko ma te doma knyżok, a druga zwiedzenia, kiełko ma te doma knyżok podpisanych autorom tej knyżki. Jedna pani w Polsce, czy to mieszka pod Łodzią, ma tych knyżok z autorskim podpisem. Właściwie to jak większość z nas ma w zahali knyżok doma. Żytelka spod Łodzi pobyła rekord Guinnessa. Największa na świecie kolekcja knyżok z autografami pismennikiem należy do Violety Sadowskiej. To autorka bloga Subiektywnie o knyżkach i zgromadziła ona kolekcję 2652 takich knyżok. Zalublienia do knyżok i konsekwencja w realizowaniu mrii przynesły pani Violetti wyjątkowy uśpiech. Jak sama opowiada, już na początku osnownej szkoły płynnie czytała, a kiedy poznała literaturę science fiction, jaką w bogatej kolekcji miał jej ujko, czysto propała jej kreatywnie z imaginacja domachała się łece i łece, za to w późniejszym etapie zaczytuwała się w młodzieżni literatury i w ten sposób czytania stało się obowiązkowym elementem sztodennosty. Jest Violeta Sadowska autorką bloga Subiektywnie o knyżkach i promotorką czytelnictwa, a też prekursorką profesji, jak sama określa, to tu bycia promotorką czytelnictwa jako skorsze nie było. Choć prosim wszystkie bibliotekary to promotory czytelnictwa. W 2011 roku osnowała swojego bloga i tam promuje knyżki. Violeta Sadowska pochodzi z Zofiówki w gminie Tuszyn i została wpisana do knygi rekordu Guinnessa za największą kolekcję knyżok z autografami pismenników i cię to tu kolekcję zabrała w 15 roku. A pierwszą knyżką zdobytą z autografem była knyżka jeszcze jak chodziła do osnownej szkoły, knyżka Noelka autorstwa Małgorzaty Musiarowicz. To jest knyżka, jaka jest czastiu sławnej, słynnej Jerzycjady. To cykl knyżek dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musiarowicz. Jak opowiada właścicielka tej kolekcji, światowy rekord Guinnessa był jej mrią od wielu roków. I też przystanką do jego pobycia było ustanowienia w 2023 roku rekordu Polski w tej samej kategorii. Od tamtego czasu postępno intensywnie zbierała czerwone knyżki z autografami i rychtowała się do ciły procedury, bo żeby być wpisanym w knygu rekordu Guinnessa, to jest ciła procedura. Trzeba dokazać odpowiedni materiał, musiał być przesłane świadkowe. No, nie jest to takie że jednego dnia się zgłaszamy i drugiego dnia mamy wpis. Cały czas powiększać swoją autografową kolekcję i czarowym wyklikom jest to, żeby zabrać 3000 knyżek z autografami. Okrem tego mryje o tym, żeby zdobyć knyżkę Stephena Kinga z autografem i to jest na razie też to jeden z większych wyklików. No, gratulujemy. A jeszcze no, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, że to te wszystkie knyżki nie są przeczytane, bo na pewno są. No to wyobrażacie sobie? Wow.

czy to już czas na filmy? To już czas na filmy w naszym programie. Idziemy do kina. Serial to weekendowych premier. Jest Medzieńczy ma film, jaki zdobył Cezara. Ma też na swoim konti 5 nominacji do Inczych na Horit. To jest francuska produkcja François Ozona. Vipczyj to jest nachołek tego filmu. Reżyser opowiada historię Marsolta, skromnego urzędnika, jaki ma swoją codzienną rutynę, jaką nie przerywa dany śmierć mamy. Do czasu, kiedy jednego horiaczego dnia na plaży dochodzi do tragicznej podii. Adaptacja Ozona, która ma premierę w głównym konkursie festiwalu w Wenecji, to bardzo aktualna historia o hladaniu sensu w świecie, w którym to sens desy się stratył. Dialogy, krasne, czarno-białe znymki, to takie oddania też poszane dla klasycznego kina, to też buduje wyjątkową atmosferę filmu. Vipczyj to jest nowa ekranizacja jednej z najwydatniejszych francuskich powieści 20. stulecia Alberta Camus, która była opublikowana w 1942 roku. Inną propozycją, na jaką możecie się wybrać i to schodzić świtowa z polską premierą, to horror. Czesko-francusko-niemecko-amerykański horror Resident Evil. Mamy Briana, jaki robi jak medyczny kurier i perewozy organy. Medy szpitalamy na potrzeby transplantacji. Jednego wieczora zimą dostaje robotu, musi perewesty pojemnik do szpitala w Raccoon City w Colorado. Ich adprezahory jest to ciężkie i w pewnym momencie się rozpraszać i potruczać żenu. Kole próbuje przywesty jej do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe istoty. I od tego weekendu też w kinach możecie widzieć Wznowienia. Film z 1958 roku Windom na szafot. Staram toho prewesty. To francuska produkcja. Mamy Julien. To jest bywszy komandos, jaki próbuje wydostać się z windy, która przez awarię jest uneruchomlona. To idealne zdawałoby się usłowia, kotry wyniknęły, żeby pozbyć się muża lub tylko próby ratowania sytuacji pidniate przez żenu postepenno zbliżają dolu obojich do tragicznego zakończenia. Utrzymana w klimacie kina noir, historia o lubowy i zbrodny wkazała się wielkim uśpiewom na świecie i też stała się taką lastiłką nadchodziącej nowej fali, nowej wołny w kini. I jeszcze śpiwanoczka i pak się popraszczamy.

Sonce świty nad polami, dziewcząt piesecne rzeczka mynę se borszczyk z kąperiamy. Dziewcząt piesecne rzeczka mynę se borszczyk z kąperiamy.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni i Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Czasem szybkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 7. 14 lutego 1947 roku. Regietio Nyżni powit gorlici. Ja Isztwan Iwan z Regietioła Nyżniego proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru słów podjakę Lemkowskomu Relifowomu Komitetu, wsim členam i żartwowatelam w pierwszej mierze gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomicz, jaką ja dostał od was czeres gromadzianina Felenczaka Sztefana w Seli Bortnom. A protom szlu wsim wam pożywania szczęśliwego nowego 1947 roka. Prasnego Rożdestwa Chrystowego zaszł ja w Seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Isztwana, który był zabrany prymusowo na robotów w Germaniu. Niemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym susidom i swoim ruskim bratom, gromadzianinom Felenczakom z Bortnoho w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do sego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odeżą i obucią, i z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, nachodziących się w naszą seli, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odeży brakło. Proszę naszych bratów Lemków i wszystkich ruskich nachodziących się w Ameryce nie zabywaty o nużdającą się lemkowską narodzi w starym kraju. Szlu serdeczne pozdrowienia swemu bratu Semanu, tak samo sestra Miewi, Maryi i Anni, od których nie mają żadnego adresu, i szlu ojcowski pociłunok swemu synu Jurkowi z familią Iwan Isztwan. Dano na pocztu w Sękowi 21 sierpnia 1947 roku. Werchomla Wielka, powit Nowy Sącz. Iwan Miejski w Detroit dostał od krajana i z Werchomle Wielko ich powit Nowy Sącz pismo z 27 grudnia 1946, w którym Maryńczyk pisze tak. List jem od was otrzymał, że to w nim była gazeta, to wam serdecznie dziękuję, bo zmy poczytali i dużo zmy się porozumili o różnych wyjściach ze świta. Nam heł teper gazeta duże dobra, bo my heł teraz tak jak barankę na jarmaku. Nie znamy, że to znamy roblad ich to. My dumali, że jak Rosja Niemciu pobyła, tak nam bude dobry, czy pojdeme tam, czy się zostanemy, a tymczasem nie tak. Z Rosji pojedny wtyczut nazad do nas, goły, bosy, bez łyżki i myski i koło smerty. Jak go zabił, to zabił na granicy, a jak nit, to pryde heł, ale nie ma jeny chyży, nie niczego, to pide do piłnicznej, do wójta, obyjmy za nohy i prosyć zaświadczenia. Jak dostanę zaświadczenia, to chodzę na zarobok i żyję. I się mu necne, a w Rosji powidają się im cło, bo się im isty chodziło. Heł przyszli z Rosji od Helenczaka z Hir Trioch, od Kocuriu Petra dwóch chłopił i Antek Ćłak z ciłą rodyną i wece jeszcze. To my tak zdurili teraz jak barany, bo my nie wieryli, żeby w Rosji tak było, jak one popowidają. U nas w Polsce jeszcze można żyty, ale żeby nie był Lemką. A Kościół Boguski, to Tnewsejewski, szto wrzakił, pisze do nas, że się pomylił, że pierwszy on tam był i z austryjskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadają. A jeszcze lepsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki, no popa już nie je, bo de syftiuk. Chodili go zabyty, jak se bandyty, to się skrył, ale na nasze świata maje pryty. I dużo wam dziękuję, żeście mnie tak obdarowali, bo jem mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i choworyli, że one bandurił ci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto nebud kradę, a powidają, że do bandurił ci należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nam opiekują. I to choworyt, że dobry chocze, i to, że dobry chocze, ale wziaty każdej wozmy, a daty na jech to. Podatki go teraz wielkie i jeszcze jeden nie wypłatysz, a dwa przychodzą. A osób jeszcze nie przyszło z Czech. ma tam dobry zarobok, to może dasz to zarobyt, żeby na jar posijaty i posadyty. Klimkiłka, powiedz korleci. Jest to duże, że to pesate, ale nie możesz, bo teraz i swojej tiny trzeba pojaty się. Pesze krajan z Klimkiłkę do Iwana Halczaka w Akron pod datom 10 sierpnia 1940 roku. Za staru bidu pod niemiecką okupacją opisuje obszerno, no za te peryszną bidu pesze mało i ostrożno, bo jak sam mówi, teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Jak przyszli Niemcy, to z początku się wydiło, że będzie bardzo dobry. No przyszli pierwszy raz do nas zabierać radia. Na drugi rok zabierali już kontyngent. Zerno, chudobu i wsio incze. Potem zabrali i korowy. Leszyli tam pojedni. Zarizaty nie wolno było ani kuru, bo jakby zarizał dasz to, a dowidali się, to zastrzelił gazdu. I bohato ludzi za to postrzelali. Ludzie nie mogli niczego masnego zjeść. To powysychali. Pożołkli. Że teper i zdorowla nie mają. W ostatnim roku zabrali nas wszystkich do Brunar, okopy braty. Powidali, że lem na 2 dni, a potem trzeba było wse chodyty. Ja się widuła u Niemcia w okopach, dokle budeme tak robyty. To mi powił, że jak Iwan przyjdzie zautra, to się zautra skończyć, a jak za rik, to za rik. Tak my chodyli od lipca aż do Bohojowlinia. Lito i osień było bajka, bo my chodyli bosy i w koszelach, a przyszła zima. To była wielka bida. Nie było to buty, ani odity. I każdy dzień chodyli poseli i male ludzie i strzelali. Hierniakowy Hrycowy zastrzelili diłku, jak iszła na pole. Moju żenu, Mykulakowu i popowyczołuch na tołu wzięli na seło, że budą strzelaty, że synowy i mużowy nie piszli do roboty. A one ostali się doma na jeden dzień w niedzielu łatate czerewiki drewniane. Wielki strach był, jak ich postawili do strzelania. Ale cofnuli przykaz. Na nasz nowy rik nasze ludzie nie piszli do roboty, aż na drugi dzień przyszli do Jaszkowy. Iszczy nie rozwednyło się, a tam jeden gospodar każe. Nie chodźte, iszczy się zatrzymajte chłopci, bo szto se się robyt? Sam inspektor litał w nocy za furmankami po Jaszkowi. I ludzie dawali pozier, szto się robyt, a na wieczór przyszli wsi do domu. A kotry piszli do roboty, to ich hnale aż za Limanołu i duże ich pohynuło. Dowidujesz się o rodyni. To chudaki wyjechali do SSSR. Popowicz Andrzej jeszcze mele, jak witrak, ale sam duże nie wartat. Karpiak Michał także wyjechał jeszcze w 1939 srokowym roku. Chowański Iwan pomer, małecki Wasyl Toma. Uczytelka stupnicka Olha pomerła toho misiacia. Leżała już kilka roków, z kolei jej chowali. Szto do hołosu, to my toj dumkę jak piszesz. Piszesz mi o traktorii, to ja nie dumam o nim. To jakby ty nie robiło trudności, to albo motor do mołoczenia, albo konia, albo mołotynku, bo ja nie mam niczego. Wsio zrobiły Polakę, jak nas wyhaniali. Pisze, że poczekasz z wysyłką, żeby mi lisowe nie zabrali, to one z nariadzia nie zabierają. Jak możesz, to przyślij mi kalendar, bo nie znamy ani kole nasze świato. Synowe byli na wojnie 2. Oba powernuli zdrowy, ale bosy i obderty. W nas nie można niejako organizacji robyty. Piszesz opakunki, to jak dobrze zapakowano, to przychodzą ciły, ale trzeba do Micha, bo i 2 zaszyty. A czerwiki to dobrze zrobić 2 pakunki i rozparłaty czerwiki tak, żeby nie male w jedną pakunku pary. Dziękuję ty, towarzyszu, że odczuwasz naszą nosztu. Ja znam, że tam nie jeden powiest, a było ich chaty do Rosji. No ja by na starist i o moją zdorowlu nie chodził nigdy za swojego śmicia i ty, bo się dost poczużeni człowiek natok, namers i nachołodował. Tylko mi żal, że mam w Ameryki bohato rodyny, a nikt nie napisze listu. W naszych stronach lito było duże suche i osień także. Zarna misiaciamy wysochły, sina nie było kto kosyty. Zima sucha, mało śniegu, ale wielkie morozy. Wody po studniach neje, trzeba na riku chodyty po wodu. A nejesz to te poaudity, a na obuty. A na rici mało wody, tylko miściamy. Andrzejczynowa Liłka była uczytelką, to wyjechała do Rosji, a trzech synów doma. Najmłodszy chodzi w Gorliciach do szkoły, ale bahato kosztuje, do 1000 złotych i to bez idła. Heł, dekotry ludzie się bardzo zapomogli z Ameryki, odity i obuty, a dekotry i rodynu mają, to ani list do nich nie napiszą z Ameryki. I jest to duże sztopisaty, ale nie możesz, bo teper i swojej tiny trzeba bojaty się. Czasami czytam waszą gazetę Lemko, jak dostaną na seli.

wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantę, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, której ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynaulena jej płaszcza przed muzeum. Interier je nadizajnowany jak czast nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechszynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełnieny son. Soni za to, bo zme tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wściwnych się takim sposobem najdę dosłowno w seredyni warholowego świta, gdzie światło, zwłok i moderne technologii tworzą kompleksny i zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzeja Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skori i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już popart nie budu dla pasywno ślidołaty, ale staną priamą częścią wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych twori Warhola i dokumentacja związana z jego żywotą, twórczością i rodziną, która pochodziła z niedalekoho od Medzilaborecela Mykowa. Cytowania. Chcę podziękować wszystkim, które pomogli temu, że ten koncept sprawdy zrealizował się. Bez finansznej podpory PSK i dżawy, bez odwagi i ten aż coś takiej dowesty ten projekt do uśpisznego kińcia, by podobne idei zostały lem dumkami. Powił Donald Warhola. W imieniu całej rodziny dziękuję okremo Michałowi Byćkowi i dyrektorowi Martinowi Cubiakowi za to, że bardzo zapaleno wydali się na to płód. I w roku 1991 osłowili moho niania Johna Warhola i jego odkazy zrealizowali. Ja pewny, że Andy, Strykowe i prarodyci Julia i Andrzej teper smotrat z hory i sud na to bardzo hordy. To dzieło je futurystyczne, jest prawdy perfektne. Prodążował synowiec Andy Warhola. Nowa koncepcja muzea jednocześnie przedstawuje szerszy kontekst popartu i współczesnego umenia. Pracuje tak samo i z twórczością wyznacznych autorów, między którymi są Kate Haring, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Robert Indiana, Banksy, Bambi, Poppy czy Steve Kaufman. Lem FM z koncesją na dalszych 10 roku. Autorowisty Natalia Małecka-Nowak. Jawiło się ryszenia Dżawnej Rady Radiofonii i Telewizji, które maje osobliwe znaczenie dla lemkiuskoj wspólnoty w Polsce. Dżawna Rada Radiofonii i Telewizji prodążyła na czerchowych 10 roku koncesju dla radiowego programu LEM FM, którego wydawcą jest Towarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. To ważna informacja dla wszystkich słuchaczy, jakie na sztoden nasłuchują nasz program, w którym po naszemu besidujemy o rozmaitych riczach. Ryszenia Dżawnej Rady Radiofonii i Telewizji oznacza, że LEM FM będzie mogło formalnie prodążać swoją działalność następnych 10 roku. Prodążenie koncesji jest potwierdzeniem stabilnej pozycji radia na medialnym rynku i uznaniem dla jego doteperycznej działalności. Dla wielu słuchaczy radio stało się czymś więcej jak dżerewom informacji i muzyki. To prostir, w którym możesz poczuć rydny język, poznate aktualności, które tykają wspólnoty rozsijanej po ciłej Polszczy, a też utrzymujące osobliwą relację ze swoją spadkowiną. W czasach, kiedy medii nacjonalnych i etnicznych mężczyzn musiał boroty się o to, żeby byty wydymy, każda gwarancja dalszego funkcjonowania ma wielkie znaczenie. LEM FM od roku promuje lemkiuską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, przedaje relacje i spodzi organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Nyżnego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do lemkiu po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informację o prodążeniu koncesji Dżawna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 września 2023 roku. Seret różnych ryszyń rady naszła się raz zgoda dla radiowego programu LEM FM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskiej wspólnoty, tyż za to, że LEM FM ma transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej będziemy mieć swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennictw wszystkich Rusyniów. Swoje miejsce w ramiłci mają dnelem lemkę z Polszczy, ale Rusyny z Słowacji, czy rusyńskie aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta pośrednia prysutność jest osobliwo ważna w kontekście tego, że Rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej dżawie.
завдяки LMFM можуть оповідати

o swojej historii, kulturze, języku, współczesnej dostępności i aktualnych sprawach, dotarajuczy do szerokiej grupy słuchaczy. W ten sposób radio pełni wyjątkową rolę nie tylko informacyjnego medium, ale też współczesnej platformy dla całego rosyjskiego środowiska, rozdzielonego granicami dżerżaw. Pomaga utrzymywać wzajemne relacje i zostaje tym miejscem, które w praktyce buduje ponaddzierżawną wspólnotę Rosyniu i daje jej swój niezależny głos. Kiedy wśród was, słuchaczy i czytaczy LEM FM, znajdziecie osoby, które tyle by zaczęły diatę w żurnalistycznej roboty, to serdecznie zapraszamy. Można westy muzyczny program, robić autorską tematyczną peredaczu, czy besiduwate z ludźmi, albo jeszcze dasz to incze. Żdemy na was. Ochoczych prosimy o kontakt radio@lem.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції хпали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак. У вписі лемківського язика на державний список нематеріальної культурової спадковини ми вже деякий час тому інформували. Святочно тот факт був оголошений під час 46-ї лемківської латри на чужині Михайлові. Сама відомість не є адже нова. Варта однак призрітися тому, що стоїть за офіційним комунікатом. Як виглядала дорога до впису, кілько праці вимагало приготовлення внеску. Чому язик може бути узнаний за елемент нематеріального культурового лідництва і, передовшитким, що такий впис означає в практиці та які можливості може створити в будучності? Щоб відповісти на тоті відання, звернувамся до осіб безпосередньо заангажуваних в приготовлення внеску і ведіння цілого процесу. О його наступних етапах оповіли професор Олена Дучвайфер та Каміль і Домініка Федериги. От ідеї до зголошення. Історія впису лемківського язика на державний список нематеріальної культурової спадковини зачалася іще в 2023 році. А в марці того ж року Стоваришення Лемків та Стоваришення Руська Бурса в Горличах отримали запрошення від Союзу Підгалан в Польщі до участі в дискусії на тему вписання гірської культури на державний список нематеріальної культурової спадковини. Як споминав професор Дучвайфер під час стрічі в Людмежу, скоро явилася потреба окремого підходу до лемківського дідецтва. Лемківська культура, хоч виростає з гірського і карпатського простору, то її основою є окрема етнічна і язикова традиція. Прото рішено, що буде приготовлене окреме зголошення посвячене лем спадковині лемків і що будуть дві стежки – впис лемківського язика і впис лемківської культури. Дальшим етапом були суспільні консультації. Інформації о них направлено до лемківських організацій, а тіж до гмін, на терені котрих, згідні з результатами національного повсюдного списування з 2021 року, жителі декларували лемківську національність або існування лемківського в домашніх контактах. Консультації відбулися 7 червня 2023 року в Лігниці і 1 липня в Горличах. При стрічах представлено пропозиції впису язика і культури, а пак проведені були голосування. В обох місцях професор Дучвайфер була вибрана на представничку депозитарію, значить осіб і спільнот, які зберігають, практикують і передають своє дідництво наступним поколінням. Був то початок формальної дороги, котра тривала понад 3 роки. То не було лем виповнення формуляря. В липці-юлію 2025 року професор Дучвайфер звернулася до Каміла і Домініки Федеригів з просьбом скінчити і скоординувати працю над внеском. Спочатку думали, що буде то дост коротка задача – упорядкувати існуючі матеріали, доповнити формуляр згідні з вимогами Національного інституту спадковини і переслати документацію. Мало то зайняти пару дни, що найвище тиждень. В практиці та частина праці тривала праві рік. Скоро się wkazało, że nie idę lem o opis języka, ale o dokumentację, już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawisko. W wniosku trzeba było określić gromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycję i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego obecność między innymi w oświecie, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyki, teatry, nauki, w wspólnym życiu i codziennej komunikacji.
Dokumentacja obnimała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystykę, informacje o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii, zgody na ich hostowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje i prowiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty ryszynia, kotre premiery z wielu zobranych najlepsze wskazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czym i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Duchweifer, na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania, to, co jsme spadkobrali po naszych predkach, tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty, iż to nie ma materialnego, przedmiotowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty, inaczej jak przez spadkobrania. Niematerialne dziedzictwo je proto bardzo cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne nasilstwo odebrało bilszist materialnego dziedzictwa, niematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania wniosku było dokazanie, że lemkiwski język jest żywym językiem, a nielem śladem minułosty. Dalsze jest osnowany i przekazywany następnym pokoleniom. Funkcjonuje w rodzinach, oświeci, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i передавania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberihają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zagrożonym językiem. Jego obecność w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego przyszłość jest zagwarantowana. No to jak wskazać język? Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyga, jaka na co dzień zajmuje się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwraca uwagę na lekką, ale znaczącą różnicę. Cytowania. Przy pamiętniku lekko odpowiedzieć na zwidania, co trzeba sfotografować. W przypadku języka trzeba pierwsze podumać, jak można go wskazać na fotografii. Koniec końcom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tablicach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wskazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, передавany i przyjmowany wspólnotą za swój. Wpis jak efekt pracy całej gromady. Przygotowanie wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Duchweifer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnogich osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiu na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiu, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta lemkiwski ansambl piśni i tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym lem dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazaty nie dorobok pojednych osób czy organizacji, ale realne funkcjonowanie języka w ciwi gromadzie. Sztofpys oznacza to dla buduczności języka.
Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym mierzyć się lemkiewski język. Nie kończyć też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piedryczny plan ochrony wskazuje do jakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich m.in. edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdzie jest prysutny, gdzie jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może je wzmocnić. Sesa perspektywa dozwala nie lepiej sumować do tepericzni osiągnięcia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, lem jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiuskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkowiny? Wpis lemkiuskiego na Derżawny Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkowiny nie oznacza, że język ma nowe prawa, inczy jak to, które wynikają z ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach ta o regionalnym języku. Nie zmienia jego do teperyczniego zakonanego statusu, ani nie wywodzi dodatkowych praw w obszarze oświty, administracji czy prosto chosnowania języka. Wpis nie rysza też językoznawczych dyskusji na temu klasyfikacji lemkiuskiego języka. Nie rysza, bo nie jest instrumentem do zakonnego definiowania języków, ale ma symboliczne i instytucyjne znaczenia. Polska Derżawa, wpisujący ten element na listu, hosnuje nazwę lemkiuski język i oficjalnie określa go jak nositela kulturowego dziedzictwa lemkiu. Nie jest to zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiuski język funguje w derżawnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hamer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor listy Petro Medwid. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy художник i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pit do kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała naplanowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżię wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w Moskowskim Teatrze na Tagancji, pak 2 roki robił reżysera w Kijowskim Ruskim Dramatycznym Teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naślidno był 5 roki reżyserem Kijowskiego Akademicznego Ukraińskiego Dramatycznego Teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser działał i w Moskowskim Chudorzestwennym Akademicznym Teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem Kijowskiego Nacjonalnego Akademicznego Młodego Teatru. W tym czasie tak samo był pedagogiem na Uniwersytecie Karpenka-Karoho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było widzieć w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitrii, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyżnim Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Priaszowie. I z teatrem Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno. Jak raz w nim naszał swoją żywotną lubą i z którą się pobrali. Aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn, Krystian, podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z Priaszowskim Teatrem Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdanom był Kosmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną działalnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego.
i podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocenieny na kilka nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

miłość, niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Chylaka. Jak pamiętate, didyczka Jadwisia pryniała właśnie pod swój dach ranennego oficera. Co będzie się działo dalej, posłuchajcie. Febris vulneralis, promymrał win z owczeną miną. Bandaży poslebodyli się, rana się odnowyła. To źle. Jednako je nadzieja, że chory, jak widno, tuhi, mitny chłop, wyzdrowuje. Lem do imentu wypełniaty moi rekomendacji. Każdego dnia przyjeżdżał doktor, ta za jedno chmary uczęło z niezadowolenią. 5 dni minuło, a chory wse jeszcze nie przychodził do pamięty. Za dołucho wydiło się to eskulapowy. Zaran liszyt się ostatoczni, w totu cy w totu stranu. Prekonował. Wirny prybicznik nie odchodził ani na krok od posteli swojego pana. Kole tot w horiaczci splitał, co zrywał się z posteli, win wtyszał ho słowami, jak ma prysyplat się dytynu. 5 noczy zaporiad, nie spał, podrymkuwał lem na kreśli na kiłko chory był spokojniejszy. W piłśni nie zauważył wirny słucha, jak dweri otworyły się tychisio i ku posteli przystupiła tychym krokom Jadwisia. Nie widział, jak jej czorny oczeniata wsmotriowali się do blidoho lycia wrodliwego oficyra. Nie widział i toho, jak nedużny otworzył swoje mraczne oczy i wzrywszy diłku protiachnął guni ramena i rozpukliwym hołosom skryczał. Maryczko! Doperwa tołdy prybicznych się obudył i nie lyszył Jadwisi tylko czasu, żeby mogła wymknuty się nepostereżeno. Zmuszona ostaty starała się oprawdaty przed słuchom swoją prijawnist. Zaczuła jem w sąsiedniej komnati, że wasz pan bardzo niespokojny i paru raz zjojczał.
1: Paru raz?
0: Zaczudował się prybicznik.
1: Znaczy, to hojem zdrymnął się.
0: I ja była przekonana, że wy zasnuli, za to przyszła jem was obudyty. Pitchwatyła diłka.
1: Dziękuję wam, pannoczko, za dobre serce. Oj, bo i je zakombanowaty, taki czesny, dobry panysko.
2: Słucha mał, a czyj ochotu do besidy. Oprykryło się mu byty nimym za 5 dny. Spochwatyła toto i Jadwisia i nie ponachlała się od chodyty.
1: Ale i zawziaty, prodążał słucha. Ledwo zaszkarłpyła się w łazareti rana. Pidu, waryt domił do matery, tam się może wyleżu. A choćbym ich mer połidat, ta ne na czużyni. Cyne tak ochryme? Świdujenia. Ja potaknął, bo znam, że najlechsze chmeraty na swoim pecu.
0: A daleko johoridne miejsce? Świdała Jadwisia.
1: A bo ja znam. Id, taj id, chwary do mene. Ja ty już połim, de zdorochy zboczyty, de się sperty. Taj zboczył do was, spersia w posteli.
0: Jak się zowe tot oficer?
1: Iwan Sołotkanycz. Był jem w Necho za Foryszyca, koli był win iszczy pierwszy raz oficyrom.
0: Żal.
1: Dneska byłby win kiet ne majorom, ta bodaj kapitanom. Wszytky holu byli. Taż toż, bida ho naszła na chłatki dorozi.
0: Jak to? Nie rozumiju.
1: Ba, i ja, pannoczko, dneska jeszcze nie rozumił, jak się to stało. Posfarył się z jakimś kapitanom, o jakich zadiłcza, chwaria to sestru. Kiedy to była
0: сварня. По нашому вичупчили би ся, порядній була б правда того, хто наверхи. А то гор'ячі люди, дораз на життя і смерть. Стріляли дося, і мій пан так щасливо пукнув до тамтого, же нон ся копортнув і веце не став.
2: А потім що?
0: Звідувала з явним зацікавленням Ядвіся.
1: Що? То що обичні по такій історії биват. Мого пана здеградували на простого воячка, а я уж не був йому потрібний. Та служили ми в єдній компанії, були ми ся враз під маджентом і сольфарейно. Він летів як шалений до огня, хоч їм його остерігав, же нашто ся му то придаст, кид ся даст забити. Та Господ і пречиста захранили нас.
0: По войні він пішов на фестунг, а я на урлап. Аж на теперішню войну зазня покликали і застав їм мого давного пана заз офіциром. Зачинав іще раз от простого і дослужився.
1: Та що му з того? Кидби був хоцби під садовом сплейзерований, ни дивоти, ни жалу би не було, бо там кулі як комари, кого чоловіка бренчали. А то на форпочтах. Чортсна, яким способом взялася вража кула з-за корча, трафила в коліно. Та й аус!
2: Маричко, змилуй ся, не втікай предо мно.
0: В хор'ярці скричав зас хворий. Ядвіся усунула ся до темнішого кута комнати. Та було то збиточне, бо солодканич не отверав очи. Маричка to jego sestra, pro kotru taku bidu nasia zwalił, wyjawił Ochrym. Dziucza popraszczało chworoho z piłczującyma oczami. Ostał prynym lem słucha. Prawdu propowił likar, nemicz Iwana zaczęła się peresyluwaty. Po choriaczkowym poplitaniu nastąpił niespodziewano spokojny son, który pokrypił go tak, że iszczy toho samego dnia przyszedł win do pamięty. Z zaczudowaniem pozerał po komnacji.
2: Deja, szto zo mną?
1: Sława tobie, Gospody! Wtiszył się hołosno prybicznik.
2: Ach, to ty, Ochrym? Powicz, Deja, przypominam soj, że ichał jem domiu, do matery.
1: Prawda, szczyri sińka, prawda, lem o tym nie znate, że raptom się wam pohirszało, oświtiste netia myly. Uż 5 dni waszych położnych zakwaterował jem was tu, wo dwori.
2: Wo dwori? Czyj to dwir?
1: Jaki soj wdow po didyczu i jej diuk. Hardoho i dobroho diuczate. Starała się o wasze zdrowia, ta nebesidujte już wece pane lejtenant, bo doktor zakazał.
2: Diucza? Jaka ona?
0: Ta na toto i dalsze zwidania Ochrym już nie odpowiadał, lem z miłostywym pizdriniom złożył palec na usta, czym dał oficerowi do zrozumienia, żeby sida mu wredyt. Tym sposobem słodkanycz wtyszył się i one doucha popał w głęboki son. Schodiacze sonce zaraniszniego dnia zastało Iwana już probudzenym. Kazał win otworyty wychodiacze na zachorodu wikna i łakomo wdychał pachniacze połytria. Było mu lechsze. Myślisz to poputali się jak nytki, mało pomały zaczęły zawywaty się do kłubiatka. I przypomnął sobie Iwan, że w swoich snach widział hejby przez chustu chmu obraz Maryczki. Nachylała się nad nim, wydiło się mu, że to zaprawdy była Maryczka, lem w obrazie tym była hejby kapynka czużosty. Dale przypomnął soj, że win niedaleko od rydnej chyży, od kochanej matery, ta bolistna tucha zaskołęczała w nim. понеже знав, що в своїй недузі не так скоро явиться дома.
2: І на хнеска то уж вшитко. Дякую вам барс сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збагне.

Nadovšetko chtěvbym. Chtěvbym raz ještě materii ruku ustami wszanowaty. Chtěvbym raz ještě povisty ženi o wierni lubowy. Chtěvbym raz ještě sokolatka moi do snów kołysaty. Chtěvbym raz ještě smyk Jarosławi uvidity, jak vede do boju Lemkowinu. Chtěvbym raz ještě. Nadovšetko chtěvbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzenoj mojej Lemkowiny.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

No dobry, kińczyć się na pomaleńkę to den oznaczony 14 czasem, znaczy 14 den wersja septembra 2023 roku, jaki jawla się przynachodzi, 157 dny w rojańskim kalendarii do kińcia roku, stajelem 108 dny. No i smotrzył na juliański kalendarz dnes. Pierwszy dzień wersnia septembra w juliańskim kalendarii. Za gregoriańskim stylem dnes świadkują Petro, Joan, Szymon czy Wiktor, a za schidnim kalendarium na premier Szyman. I Tatiana, oczywiście, wszystkim, co dnes świadkują, wszystkiego dobrego. Okrem toho, co nam przynosi 14 dzień wersnia, już przybują, jakby to perewesty z angielskiego. Dnes Międzynarodowy Dzień Borby z syndromem burnout. Burnout to po prostu profesyjne wypalenie. O, tak może chyba syndrom taki związany, kiedy już długo, bardzo długo źli rozporządzamy swoim stresom i czujemy takie nowe palinia, inaczej to one nazwemy. Okrem toho, jak już wiem, powie w juliańskim kalendarii dnes pierwszy dzień wersnia septembra, to znaczy, że to początek indyktu, znaczy nowego roka, nowego kolesa, może tak powiedzieć, nowego roka od stworzenia świta, tak, że się to zaczyna od pierwszego dnia wersnia septembra, kiedy by dach to nie znał zresztą od to, chociaż idę początek szkilnego roka, że pierwszego wersnia septembra dzieci idą do szkoły. Oprócz tego w Zjednanych Stanach Ameryki dnes smotrił den državnego hymnu, a w Nikaragui den rocznicia bitwy o San Jacinto. No toż, ostawajcie razem z nami przy słuchaniu, a ja wertam niedługo.

Tak i po zdobrzy z dubu wertamy do trioch świtił, a wertamy z tym, żeby powiedzieć, że to podjęło się 14 dnia wersja septembra w historii. Smotriu na 18. stolicia 1700 rok pierwszy rik to duży Georg Friedrich Händel skończył pracę na swoim oratorium Messia. To oratoria, może powiedzieć, chyba najpopularniejsza kompozycja Händla. No a to bym powiedział sławny wosłyk Alleluja z tej oratorii, to chyba najbardziej poznawalny jego kawalec, jego twórczosty. I do dalszej 1752 rik w brytyjskiej imperii zaczął fungować herriański kalendar, jak gdy to nie wszystko oprynymali w tym 16. stuleciu, kiedy na zachodzie to ta kalendariowa reforma się zaczęła. No i to, gdy dobrze rachuję, chyba 11 dni było, musiło zniknąć z tamtego czasu w brytyjskiej imperii. 1906 rik w Wilni. To jeszcze rosyjska imperia wyszła pierwsza oficjalno dozwolona, można powiedzieć, białoruska gazeta, można powiedzieć, co spilno polityczna, nasza dola, no ale o rik w 1907 roku była zaperta, a szef redaktor był na rik zaperty do tiurma. Idziemy do 20. stulecia, już jesteśmy w 20. stuleciu, za to podążamy. W 1960 roku była osnowana organizacja tych dyrżaw, które eksportują tropu, nazywali się OPEC i to, że do niej weszli Irak, Iran, Kuwait, Saudyjska Arabia i Wenezuela. Tak, idziemy już na sam kończyk 20. stulecia, 2000 rik, firma Microsoft wypuściła system Windows Millennium Edition. To jeszcze 2003 rik, kiedy już tak nam dobrze idę. Na Słowacji byli znane błogosławione ma episkop Wasyl Hopko i Zdenka Szelingowa. Wasyl Hopko to episkop rzekatolickiej cerkwi na Słowacji. Oboi to błogosławione byli obiektami komunistycznych represji na tołdyżni Czechosłowacji. Tiż 2003 rik, ostajemy jeszcze przy tym roci. W Estonii prochodziło referendum za przystąpieniem do Europejskiej Unii i oficjalna Estonia to poruszyła. Inaczej się skończyło referendum o zastąpieniu szwedzkiej korony walutą euro, europejską walutą euro w Szwecji. Szwedy w tymże 2003 roku

Včera, dnes, zaraz. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Zem.
1: Tak, wracamy. Do 3 świecił 10 minut, do 9 godziny za to słabi, no sobie wstygnemy powisty, iż jaka chwila na najbliższe dny w Gorliciach w tym momencie 15 gradusił, moż powisty, że jeszcze dostępło i to ta nic najhirsza nie bude, bo wpadłem do 13 gradusił zaran iż do 21 gradusił na plusie, ale w seredu, aha, do 26. Taki wzrył jeden smotrił na najbliższy dny. Jeden z taki samitny raczej, no bo w czwartek rudelem do 18, a pak od 15 do niedzieli, na niedzieli najbliższe jak 21, 22 i to tak ciłkom ryżni, to ta sereda, to ta tepła sereda bude z perewachem sącia, no ale w czwartek na pewno w Gorliciach polije i w piatnicie do południa na pewno cisz. Smotrił na Polkowici, gdzie ciż 15 gradusów w tym momencie. No i najbliższe dny zaran do 23, a seredu do 25, żeby w czwartek zwyrnęła maksymalna chwila do 19 gradusów. 21, 20 od piatnici do niedzieli. No i trzeba już ciż zrychtować do tego, że do około 10 gradusów będzie padała temperatura w nocy, a najbliższej nocy aż do 7 gradusów minimalno. Pidu do Priaszała, teper de 16 gradusji, bo jeszcze w tym momencie to już den na południe od Karpat, kusićka chyba teplejszy jak w nas, ponerze zaran do 23, w seredu do 26, pak od czetwerha do niedzieli, choć nie będzie aż tak czyste niebo, bo czasom zajdę ono chmarami, to 24 do 25 gradusji. Jeszcze niżej na południe, nie, bardziej na schyt, ale ci na południe od Karpat w Mukaczowi teper 17 gradusił. Dosteplało budę w najbliższe dny. W zaran 24, sereda 26, czwartek aż 28, a weekend od 15 do niedzieli do 26 gradusił. Trzeba powiedzieć, że choć to tanicz jeszcze budę doschołodna, to minimalna temperatura budę się piduszała. Aż do takiej, że z 15 na sobotę będzie 15-14 gradusów. Zaznaczy jak na tot czas, gdy już przed nami o paru dni będzie osinno tydzień z kawalcią, to dostępło. A jeszcze bardziej na południe, to Komlożka 16 gradusów w tym momencie i ciż, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy, w tym tydzień temperatura mórz powisty dość przyjemna, duże sącia i od 24 do 27 gradusów w czwartek, no i inne duże, mniejsze, bo 25-26 w najbliższy weekend w Komlożci. No to idziemy do ruskiego Kerestura, tam jeszcze teper 18 gradusił, no i za to, że bars od nas na południe, no to trzeba powiedzieć, że będzie dużo sącia do kińcia tyżnia, zaran 26, pak 29, 30 gradusił, dakus mniejsze w sobotu i w niedzielu, bo 26, 28, znaczy jak chcecie, jeszcze toho tepła zażyty w rusyńskim klimacie, to zdaje się mi, że na teplem w ruskim Keresturi albo około seredy czetwerha w Nascy, w Priaszowi i na Podkarpackiej Rusy. A ja jeszcze wstydnę zahraty, żeby... No już się z wami popraszczam.

0: I teraz naprawdę się już praszczam, drogi radiosłuchacze, ale na chwilku w programie Try Świty, bo się do was Demko Trochanowski, po 9 godzinie budte też razem z nami, z Radiem MFM, za to, że kraśni, proszę was na słowowiciu, program o języku i na językach. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
2: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
4: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
2: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa jod jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerkoł.
3: Cze jak czyżyk.
2: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
2: Z twardą znaką.

No, ja tu už perše zvidania, zakavu zvidania mám. Ďakujú sluchača Vojko, ktorý píše, že robiť v garáže intercooler i už má je na toto až i. Naši len kývské nazvania, že to mal byť interchovodník. Ja neznám, o čom Petre besiduješ, za to, že ja sa tak znam na autách dobrý, jak na jaderní fyziči, alebo, jak tu píše náš sluchač, vzduchochovodník. Dobrý, podumáme sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizmami, jak przychodzą do naszego języka, teraz my o tym besiedwali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to, to aż na tiłko nie zrychtuwał, postaram się da jak odpowisty, ale ci rzeczy są choczują do tego, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, co było w pierwszym programie, bo my besiedwali o słowie gełtaty i zwernuliśmy uwagę przede wszystkim na to tu Joho, môžu povisť zvukovist, že samo slovo takú spribuje odtvoriť toto ruch i toto odhovoz gutania, gut, gut, spribujte sobi vstúchate sa, jak gutáte napríklad vodu. V taký horiačý deň pred všetkom, že by tak pil fľašku tej vody sa napity, tak? No i po audícii, znači, jak raz v čase audícii už jem dostal jeden čikavý komentár, jakiś etykat toho g, no i tu jak raz szerszy problem, jak lem jednego gutaty, bo w slawiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto się jak ojcy zwidał, jak nazwaty, to wszystko są własności własne, no to g to bude zwłóczny zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy, są własny, a h to bude zwłóczny, hrtany, szparowy, są własny. To da komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kiedyś w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystkiego g na h i że potem już nikoli tego g nazad nie pusty, tak? Bo przede wszystkim bardzo interesująco zachowuje się to słownictwo, które naśladuje zwuk i to takie też ekspresywne słownictwo. Tłożmy sobie takie premiery, giłgaty, giłgnuty, tak jak husy roblat, tak? Mi się zdaje, że tu nikoli to g nie przeszło w h, nie znam, może też gdźgaty. Jest takim czasosłowem, które dakus może naśladuje zwyk, choć trzeba powiedzieć, że to kiedybyśmy przybliżyły to nasze gołtaty albo gołtnuty gołt, to już aż i werchracki fiksuał to czasosłowo, a ja przypomnę, że my o tym besiedwali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk y po g win peret eu się zjawił, a nie jak w innych wschodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mich tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się za bardzo powtarzać. O, wozmy sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu też bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, lem girg, girga, nikoli to g nie przeszło w h. Zresztą, wozmy sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gnerati jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to iszczy prasławiańskie G, które nikoli nie przeszło w H. No i tu oczywiście besiduju nawertam do tego programu, o programu, w którym zmy besidwali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy maje być program, czy program. Ja stronnik tego jednak G, choć to też inczy premier za to, że wszystkie te programy, geo
geografii i inne toho roda liczę, to są duże, duże pizniejsze, no i to to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystko G wertajuczy do tego programu z peretyżnia, nie wszystko G przeszły w nas w H. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to, to po nim gryby, ugorlici, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G. Przede wszystkim to w nachołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkijskim, rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwernuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobrze znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z Przeszyłszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba ciż powiedzieć, że to trzy słowa, i prasy żelisko, i big lies. Jak raz fajno wskazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowił, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogę, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo prasa pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to na radzie, które dasz to stiskało, tłoczyło, albo mogło wychładyty, taki magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku ciszy, ja było z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny sliu. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka, ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho z Big Lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu, że to jest taki nariadia do prasowania. No i że może też występować w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym slawiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku, i przyszło pak do nas ciż chyba duże późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji przyznam, nie mam w nas, że się by się dłało pras, i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częstsze, młodsze radsze już perebrali toho to żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa Big Lies, bo tu ani polonizmany to nie słowiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego Big Liesen. No i
tu zazwertamy do toho naszego G, że tu absolutnie też przyjęliśmy w oryginali, tak jak w niemieckim Bigelizen, w niemieckim słowie mamy to G, za to rosyjski język perenyma tego jako G, a nie próbuje, tak można powiedzieć, zosłowiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nie tylko hostnują biglajs, ale i biglujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch biglajsom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu też taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to, że lisko, no tam słowacko drzewa jednoznaczno wywodziec z niemieckiego bigelizen i bigeln, bo bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Trzeba tu lempowisty to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, zafiksowali jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spisze też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno przez to tu bliskist ze słowackim i rusyńskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam też by się dowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej dżerewie był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyły przez to oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak wiem, smutnik wasz, ale probaczcie, osnowateli madziarskiego języka, kiedy wiem, to źli wymowy. No idźmy do tego bigelizen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na bigel i eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które żelazko, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posłuchali od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od są żeliza, od takiego czegosy, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak bigluwaty, tak prasuwaty, że nasz to staje się barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze bigel, bigelize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale bigel to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wygnany, tak dasz to wygnane, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty to takie wygnane na kińcy, jak wiszek, jak sztosy takie wygnane, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zohnene, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to bigelizen, to znaczy, że takie wygnene, to za co to się trzyma, i eisen znaczy to żelizo. Może tak chyba to wywesty. No i to biglajs i biglowaty. Kiedy sobie to
tak povedeme, že my máme želízko z polského želázko a na południe od Karpat mají biglajs, to i my máme želízo, len prosto želízo, a biglajs bude označal po idúči drohom od nemeckého jazyka, nelím želízo, ale želízo s čím si takým, ktoré má ešte tu taký pauk, to taký, taký dašto vhnené. Zresztą, chyba nevotrímam, že by toho pauka tu dajak sa pri ním dakus nezatrímaty, poneže chyba pamiatate, jak dávno tomu. Och, strašne dávno tomu by si dvali o tom prefixi pa. To sú toto formu, jak to pauk, to taký vhnený, jak, neznám, jak pauk tiež to, pamätajte, pauk tiež to, čo má je kýkosi tam nich, neznám, kýko má je pauk, vysem, šist, oj, probačte, jak paus, to do druh, ktorým sa nakladat na víz so šinom, pamiat má je tot prefix, a i také slovo, jak paruja, o ktorý sme tiež bešidu, ale i koli si sme začali takú fajnú, čikavú bešidu na tému toho slova paruja, ktoré prešlo v Paríju, ale ono sa vyvodí do času slova rty, znači, že paruja to je toto miesto, kde voda najčastejšie vrúva, tot jar, toto miesto, v ktorom, no to tu díru, takú pomedže, najprímír dvoma horami, ci dvoma skalami. Parobok, oj, tu ešte také slovo, ešte inče, no jest tých slív paru s takým prefixom, probačte, ktorý sa doučat, jeho už neje, kolej si bol bardzo produktívny, vúčil sa s dejakýma inčoma slovami, no tak, si tak, to už dávna na koli to bylo. Što ešte, no toto všetko, pauk, pauzy, pamiaty, paryj, majú bardzo fajne nebudu už ja to povtárjal, poneže do toho pa naprímír bol uz, náčet uzev, tot pauz, to jest pa onz, dávne pa uz od uzua. Máme to tu paryju, de pa plus rty, máme pa uk, tu jest super fajny prímír, bo pa onk po polsku, pa jong, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciż ne pominu toho, że mamy tot pałk, to dasz to wohnene, tak jak łuk, o, łuk i pałk, tu mamy tot pałk i mamy pałk, tot ma szizdowise mniche,

0: Zanyknuty by się dowie o tym pałuku, o tym takim wychnenym do Biglajza, do żeliska, do prasa. I o tym pałuku, który ma jeszcze z dowisem nich, kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok premierach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes przez to, że przez inne fonetyczne procesy, to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy ong przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, z sopostawieniem z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że przez różne historyczne fonetyczne procesy zmieni jedno w drugie. I mamy, maliśmy pałk, to dwukrywleny, i pałk, polski pająk, prasławiański pająk, wymawlany dnes tak samo. To samo zresztą budete widzieć w dwóch różnych słowach. Muka, to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu muku, i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego on, choć w polskim będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniaty to, że kolesi taką hipotezę im wysnął, że nasze bajus, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim byli przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba, i od tego dali im bajusa. Zresztą przybyło im to dosyć kiedyś też w programie, aż i madziarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kalesu toty bajusy. Budu przybyło do kolei tą hipotezę da jak dokazaty. No ale na tym skończył też to tu wstawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie Biglajs, w tym znanym na pierwszej uszczelni i podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowi pras. No i tak od geutaty, jak toho, co naśladuje zwuk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do Biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pauką, z pamiaciu, co tam znamy jeszcze dneska, z parobką i weloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacji. No i za to też wernu do tej naszej dyskusji owomowi program, czy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to cy geutaty, cy biglajs, cy program, cy girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory, a interkuler, dumam, że do toho jeszcze wernu. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, Так русини хочуть в'єдно святкувати.

słuchaj, słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Лем ФМ 106.6 Горлечі, 103.8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejk premieruje.
8: Radby drużbą buty.